spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio. Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.